Nowy album Deniu i Nothing Lasts Forever. Słyszymy muzykę od niego. Orat i mat nowy single. Minęli sobie w dość mrocznej, ciężka stylistyka. Które to jest prekrasne za mnie, nadzieję się i za was. Ogromny kuczka jest, co ty, ogromny kuczki jaj. Co wiesz, że was...